Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham.

0: Nie żyje co najmniej 7 osób. Zmasowany atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Dramatyczny wypadek autobusu w Warszawie. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Brazylia i Meksyk żegnają się z mundialem. Poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne. Zaczynam od zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Uszkodzonych jest wiele budynków mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze. Alarm powietrzny ogłoszono niemal w całej Ukrainie. W związku z tym w nocy Polska poderwała swoje myśliwce. Po kilku godzinach samoloty wróciły do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Według wstępnych ustaleń policji pojazd nie zatrzymał się przed rondem, przejechał przez skrzyżowanie, uszkadzając kilka pojazdów, i zatrzymał się w przejściu podziemnym pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego. Tak wstępnie zeznawał kierowca.
1: Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskiej ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierujący poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Badanie narkotestem również jest wynik negatywny.
0: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala. Autobus wyposażony był w instalację gazową, dlatego akcja strażaków była trudna i trwała wiele godzin. Tragiczny początek wakacji nad wodą, a w porównaniu z ubiegłym rokiem utonęło więcej osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
3: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
2: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
4: Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
2: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Brazylia odpada z mundialu. Reprezentacja Norwegii wyrzuciła Canarinhos z Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 dał ekipie z Europy niezawodny Erling Haaland. Strzelił oba gole, najpierw w 79, a później w 90 minucie gry.
6: Haaland, gol! Ależ on to zrobił! Czy już wysłał Brazylię do domu?
0: Tak brzmiało to na antenie TVP. Na sam koniec meczu Canarinhos zmniejszyli straty, gdy z rzutu karnego trafił Neymar. Była to jednak setna minuta, na więcej nie było szans. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po szalonym meczu wyeliminowała Meksyk. Wygrała 3-2, mimo że przez 40 minut grała w dziesiątkę. A wieczorem czeka nas kolejne hitowe starcie. O 21:00 Portugalia zagra z Hiszpanią. Z kolei o 2:00 w nocy Stany Zjednoczone zmierzą się z Belgią.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: 3,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus. To Rano wstaje. Dzień dobry, Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
7: Zapraszamy do 9. A za chwilę kartka z kalendarza. Teraz Mike Oldfield, Maggie Reilly.

0: Anioł wie, Urszula na antenie Radia Plus, to niech wszyscy wiedzą, że dzisiaj 6 dzień lipca, a tego dnia urodziny obchodzą m.in. George W. Bush, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, Sylwester Stallone, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta filmowy, Jacek Cygan, polski autor tekstów, piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror, organizator festiwali muzycznych, Jeffrey Rush, australijski aktor i producent filmowy, Grzegorz Skawiński, gitarzysta, wokalista, członek zespołu Kombi, a także Ireneusz Szczop, polski aktor, wszystkiego najlepszego. A imieniny obchodzą dzisiaj Chociebor, Dominika, Gotard, Ignacja, Łucja, Lucja, Maria, Nazaria, Niegosław, Teresa i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego. To teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, prawie 12 minut po 6.
1: Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdzi, połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę. A dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
2: Być może my też jesteśmy w takiej sytuacji jak ten przełożony synagogi. Stoimy gdzieś z boku Jezusa. Nie możemy się do Niego przyznać, ponieważ ogranicza nas środowisko, może nasze wcześniejsze życie. Ale jednak chcemy do Niego iść. Spróbujmy, to jest dla nas zaproszenie. Idźmy wbrew nadziei. Miejmy nadzieję wbrew nadziei. I podążajmy jak ten przełożony synagogi. Jemu się udało.

Daddy Cool i Bonnie M na antenie Radia Plus. Zimny tata. No właśnie, i wszystko się zgadza. Oczywiście w cudzysłowie zimny tata. Wszystko się zgadza, podobno idzie do nas zimnica. Znaczy już ją czuć nawet, bo od 10 do maksymalnie 15 stopni teraz w całej Polsce, a nad Polskę szerokim strumieniem wlewa się powietrze polarnomorskie z Grenlandii i Islandii. Co nam przyniesie? No najgorszą pogodę w środę, bo nie dość, że wichury, to i temperatury spadną nawet miejscami do zaledwie 10 stopni Celsjusza. Ale potem na horyzoncie już widać przynajmniej 10-dniowy upał. Więc wszystko się, że tak powiem, wyzeruje. No, może nie wszystko, ale jest szansa na to, że znowu będziemy się grzać w cieple słońca i jeszcze wzdychać. Uff, jak gorąco. Teraz elektryczne gitary i koniec na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 6, a ja przypominam, że to dopiero początek i nowego dnia, i nowego tygodnia. 6 dzień lipca w kalendarzu i to jest poniedziałek.

Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 3300. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych, z kolei liczbę zaginionych ONZ szacuje na ponad 50 tysięcy. Od podwójnego trzęsienia ziemi minęły prawie 2 tygodnie, dlatego akcje poszukiwania ocalałych już wygaszają. Ostatnią żywą osobą, jaką ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest mężczyzna, który został odnaleziony po 8 dniach. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bubre. Służby nadal prowadzą badania jakości wody. Przypomnijmy, wyłowiono tam kilkanaście ton śniętych ryb. Od soboty obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bubr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Śledztwo w sprawie śniętych ryb prowadzi prokuratura. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polski tenisista dobrze zaczął mecz z Janem Lenardem Sztrofem. Wygrał 2 pierwsze sety. W trzecim zaczęły się problemy. Hurkaczowi zaczęły doskwierać mięśnie brzucha. W piątej partii poddał mecz.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Za 27 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus Shorts Common Sava, Murray Head 119 Bangkok. Teraz shorty odkładamy. Lepiej założyć coś dłuższego. Na razie chłodnawa.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Comment ça va? Ça va bien? Czyli chyba tak trochę jak się masz, kochanie, jak się masz. Za 20 minut, 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi She's Like the Wind, Patrick Swayze, ona jest jak wiatr. No, wiatru nie chwalimy, bo on będzie nam doskwierał przez najbliższe kilka dni, ale damy radę. A jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy, to naukowcy mówią, że to jest fajny czas, żeby zrobić coś nowego w swoim życiu. Na przykład wieczorem nie idziemy na dyskotekę, tylko idziemy na zachód słońca. Dlaczego na zachód słońca? Okazuje się, że podziwianie zachodu słońca, taki spacer podczas zachodu słońca 15-20-minutowy fantastycznie wpływa na sen. Tam się wytwarzają te melatoniny i różne inne takie rzeczy, które powodują, że zasypiamy łatwiej, lepiej i śpimy bardziej głęboko. Oczywiście, jeśli ktoś wstaje o 5 rano, to podziwianie zachodów słońca w czerwcu nie jest chyba specjalnie dobrym pomysłem, bo wtedy no, skracamy sobie czas przebywania w łóżku, bo zachód późno, ale tak ogólnie na wakacjach czemu nie? Patrick Swayze za chwilę, potem Belinda Carlisle, Leave a Light On na antenie Radia Plus.

0: To Belinda Carlisle na antenie Radio Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Co się wiąże z dzisiejszą datą, o czym powinniśmy pamiętać, a o czym być może nie wiedzieliśmy, o tym opowie Artur Moczarski już teraz w Radio Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Na początku lipca 1997 roku rozpoczęła się tak zwana powódź tysiąclecia, która wyrządziła szkody w południowej i zachodniej Polsce, między innymi w Kłodzku, Opolu, Wrocławiu, ale także w Czechach i wschodnich Niemczech. W jej wyniku w Polsce zginęło ponad 50 osób, a straty materialne oszacowano na ponad 12 miliardów złotych. 6 lipca 1922 roku w Wiecznym Mieście zmarła kobieta nazywana Matką Afryki, choć nigdy nie dotarła na czarny ląd. To oczywiście Teresa Leduchowska. Jej ojcem był hrabia Antoni Leduchowski, a matką pochodząca ze Szwajcarii Józefina Salis Cizers, a dzięki kontaktom rodzinnym Teresa została damą dworu na Zamku Cesarskim w Salzburgu. Ale właśnie tam dowiedziała się wiele o życiu codziennym mieszkańców Afryki, kiedy arcyksiężna przyjmowała delegację zakonnic, które zbierały datki na misję. Teresa Leduchowska zrezygnowała więc z intratnej posady, co komentowano z przekąsem, że hrabina opuściła dwór i poświęciła się całkowicie zwariowanej idei. A ona założyła drukarnię i w roku 1889 zaczęła wydawać pismo Echo z Afryki oraz książki w językach afrykańskich. Założyła także żeńskie stowarzyszenie misyjne Świętego Piotra Klawera. Lubiła powtarzać, że misjonarze są jak palma. Widzimy jej owoce, ale korzenie, które ją podtrzymują, pozostają ukryte. Dlatego 9 września 1896 roku złożyła śluby zakonne, a 8 lat później przeniosła siedzibę zgromadzenia do Rzymu. Paweł VI beatyfikował ją 19 października 1975 roku w niedzielę misyjną, a niecałe pół roku później, 20 stycznia 1976 roku, na prośbę polskich biskupów ogłosił ją patronką dzieła współpracy misyjnej w Polsce.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Dzień wspomnienia lata. Lato to dopiero będziemy wspominać. Lato dopiero się rozgrzewa tak naprawdę. Nawet nie można mówić jeszcze o jego pełni. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdziłem prognozę pogody. No rzeczywiście, troszkę jesienią powiało od czasu do czasu, ale nie martwmy się. Upały wrócą, będzie okazja powypoczywać.

0: Radio Plus. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska musiała poderwać swoje myśliwce. Usłyszał zarzut zabójstwa żony. 65-latek zatrzymany w lesie pod Kielcami. Chce wrócić na motor żużlowiec Patryk Budniak, który uległ dramatycznemu wypadkowi na torze. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, a 24 zostały ranne. To nowy tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W związku z uderzeniami Polska poderwała myśliwce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Po naszej stronie bezpiecznie?
1: Tak, myśliwcy są już w bazie. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej. W kierunku Kijowa poleciały pociski balistyczne, manewrujące i drony. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym tych mieszkalnych. Trwają akcje ratownicze, bo pod gruzami może być uwięzionych wielu ludzi. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica, ale alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju. Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak m.in. przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Zaapelował też do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut zabójstwa 65-latek, którego po obławie zatrzymano wczoraj pod Kielcami. Przypomnijmy, w jednym z domów w Borkowie znaleziono ciało jego żony. Mężczyzna był ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą. Został odnaleziony przez służby w lesie.
2: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna. Został on przetransportowany do szpitala.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Usłyszał zarzuty zabójstwa i przyznał się do winy. Motywem miał być narastający od dłuższego czasu konflikt. 65-latkowi grozi dożywocie. Chce wrócić na motor, mówi Patryk Budniak, żużlowiec, który niecałe 2 miesiące temu uległ dramatycznemu wypadkowi na torze. Podczas zawodów w Gnieźnie 19-latek szczepił się motocyklami z rywalem. Uderzył w bandę, wyleciał kilka metrów w górę i uderzył o trybunę.
3: Cały czas ten żużel jest u mnie. Chcę jeździć dalej, bo jak już jestem w domu, jest trochę dłużej po tym wszystkim, no to jeśli zdrowie pozwoli i będę się dobrze czuł na siłach, no to chcę spróbować i jeśli będzie wszystko okej, to chcę jeździć.
0: Powiedział Patryk Budniak w rozmowie z mediami klubu Start Gniezno. Zawodnik przeszedł szereg operacji, kilka dni spędził w śpiączce.
3: Czarna dziura i nic nie pamiętam i też na początku, gdy się wybudziłem, nie pamiętam dnia poprzedniego, czyli soboty. Ale potem, jak mi zaczęli opowiadać, co w niedzielę robiłem, co w sobotę, to tak zaczęło mi się przypominać. No i na dzień dzisiejszy właśnie pamiętam sobotę całą i niedzielę do obchodu toru i potem już nic.
0: Teraz młody zawodnik walczy o powrót do pełnej sprawności. Jego rehabilitację wsparli kibice z całej Polski. Na leczenie udało się zebrać 600 tysięcy złotych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą o tych mamach. We wrocławskim Przylądku Nadziei ruszył projekt Kawa dla Mama.
5: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
0: Mówi nam Anna Szymańska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. To naprawdę pomaga, przekonuje mama 3-letniego Stasia, pani Ania.
6: Najbardziej lubię latę i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
0: Projekt można wesprzeć na stronie naratunek.org.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7 już mamy. Zapraszamy do 9. Oczywiście Kasia Kozimor, witam. Za chwilę Joe Cocker, Summer in the City. Teraz oto łamie hands up.

Lato w mieście? No nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Od czasu do czasu warto wybrać się gdzieś i odpocząć. Na kilka dni chociażby. No, to teraz będzie ranking najbardziej zatłoczonych plaż w Polsce. Ustka wygrała po raz pierwszy w tym zestawieniu. Oprócz tego ciasno jest jak zwykle we Władysławowie. Ciasno jest również między innymi w Łebie. No i ciasno jest w Świnoujściu. Ale nie tylko, oczywiście gdańskie plaże też tutaj bardzo ładnie się prezentują, Jelitkowo i Brzeźno. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Desirel, Voyage, Voyage. No właśnie, można wybrać się gdzieś w zupełnie inne kierunki, mniej zatłoczone. Dobrze sobie wszystko zaplanować, no i trzymać mocno kciuki za pogodę. A na tę trochę lepszą musimy jeszcze chwilkę poczekać. Po środzie znów będzie dużo cieplej. 14 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Można też się ruszać w zupełnie inny sposób, ale o tym zdążymy jeszcze opowiedzieć, bo nasza akcja Pokaż jak się ruszasz wciąż trwa. Finał dopiero w najbliższy piątek.

Piosenka księżycowa, teraz śpi, Warius Manx. Nie, budzimy się do życia. Nowy tydzień przed nami, pełen atrakcji, mam nadzieję, i dobrych chwil z Radiem Plus i nie tylko. Za chwilę na naszej antenie Roy Orbison, Only the Lonely. Sprawdzimy też prognozę pogody na dzisiejszy dzień i co dzieje się wokół nas. Wiadomości też pojawią się na naszej antenie o 7.30, a teraz 25,5 minuty po 7 właśnie. Roy Orbison, Only the Lonely.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, ruch wahadłowy na Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. W Borkach między Kockiem a Radzyniem Podlaskim zderzyły się dwie osobówki, ranna jest jedna osoba. Na miejscu ruchem kieruje policja. Trzeba było ewakuować 10 tysięcy osób. W wiadomościach Francja i pożar w departamencie Pireneje Wschodnie. Ogień objął już 2000 hektarów. Ewakuacja dotyczy w sumie kilkunastu gmin. Służby ostrzegają, że przez upał, susze i silne wiatry pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia. Groźne pożary wybuchły też w dwóch departamentach na południu kraju. Z tego powodu dzisiejszy trzeci etap wyścigu Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Papież Leon XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Wczoraj witały go tłumy mieszkańców i turystów. Ojciec Święty zatrzymał się w Pałacu Apostolskim, wcześniej zamienionym przez papieża Franciszka na muzeum. Tym samym po ponad 13 latach pałac jest ponownie miejscem papieskich wakacji.

0: z Radiem Plus.
1: Jest poranek, jest poniedziałek, jest dobry nastrój, mam nadzieję, po cudownym weekendzie, więc mnóstwo energii. I ta energia nas nie opuści, a za chwilę Izabela Trojanowska, wszystko czego dziś chcę, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do dziewiątej.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Izabela Trajanowska w Radio Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. Poranny program Radia Plus to rano wstaje. Nie wiem, czy wiecie, ale Izabela Trajanowska świetnie łowi ryby. Jest wędkarką. No naprawdę. I to takiego z prawdziwego zdarzenia, bo ostatnio wygrała zawody wędkarskie Memoriała Mariana Łącza. To było w czerwcu, w połowie czerwca. Złowiła największą rybę i najwięcej ryb wagowo. Czyli tam te rybki, jak się zważyło, to się okazało, że wśród artystów po prostu wiedzie prym. No i to taka ciekawostka. Podobno najgorsze było nauczyć się, jak się na baki łowi, znaczy nakładać na ten haczyk, ale potem to już jakoś poszło. I to niejednokrotnie bierze udział w tych zawodach, więc szacun. Abba za chwilę, Belewu, będzie też Savage Don't Cry Tonight za 18 minut. 8 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, która nastaje w poniedziałek 6 lipca. Mamy dla Was nagrody związane z latem, z urlopami, czyli ręczniki plażowe, bardzo ładne, kolorowe. Osobiście ostatnio przeglądałam, podziwiałam, dotykałam, są świetne, warto je mieć. Przydadzą się i na plażę, i na basen, i nad jezioro, i w góry czasem też się mogą przydać, i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie mi w SMS-ie 691-141-141, gdzie ten ręcznik ze sobą zabierzecie w najbliższym czasie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Przy okazji przypominam o naszej akcji Rusz się, a właściwie pokaż, jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Finał już w najbliższy piątek. Dzisiaj zestaw do badmintona do zdobycia, a w najbliższy piątek nagroda główna, czyli przyjazd do Warszawy na trening ze mną na kortach tenisowych. Rakieta tenisowa już kupiona, już ja myślę, że dzisiaj uda nam się na Facebooka pokazać, na Facebooku to miejsce, gdzie będziemy trenować i tą rakietę i tak dalej, ale weźcie udział w tym konkursie, napiszcie nam, jak się ruszacie, to na stronie internetowej www.radioplus.pl, specjalny formularz zgłoszeniowy. Trzymam za Was kciuki, a teraz Marek Grechuta, będziesz moją panią.

Marek Grechuta, będziesz moją panią. Za 3 minuty będzie godzina 8, poranny program Radia Plus. To rano staje, pokaż jak się ruszasz. To nasz konkurs, o którym przypominałem przed chwilą. No właśnie.

0: Kijowie trwa akcja ratunkowa. W zmasowanym ataku zginęło co najmniej 11 osób. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy. To zapowiedź ministra obrony. Pojawią się w ponad 50 miejscach. Relikwie świętej Teresy od Dziesiątka Jezus przybyły do Polski. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie liczba ofiar po rosyjskim ostrzale Kijowa. Zginęło co najmniej 11 osób, a 46 zostało rannych. Wśród nich jest troje dzieci. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało w sumie 15 budynków mieszkalnych. Pod gruzami może być jeszcze wiele osób. Trwa akcja ratunkowa. Matka spała w korytarzu. Ja nie mogłam do niej się dodzwonić, żeby powiedzieć, że lecą rakiety. To było straszne. To już drugi atak w tym miesiącu, a my dopiero wymieniliśmy okna po ostatnim. To dramat. Boże, tu tyle dzieci. Jak długo jeszcze to będzie trwało? Mówi jedna z mieszkanek Kijowa, która czeka na wyciągnięcie swojej matki spod gruzów. W ukraińskiej stolicy ponownie ogłoszono alarm lotniczy. Wojsko informuje o dronach, które zmierzają do Kijowa, a to znacznie utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To bezpośrednia odpowiedź na doniesienia o tajnym oddaniu Ukrainie rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce produkcyjnej. Tę ostatnią kwestię już zdementował MON. Mateusz Gołębiewski.
1: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To może być nielegalna fotopułapka. W Łanach pod Wrocławiem zauważyli ją okoliczni mieszkańcy i poinformowali władze gminy Szarnica. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi. Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Sprawę bada policja.
2: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
0: Mówi Marek Myśliwiec z policji we Wrocławiu. Urząd gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Waży 130 kg i ma 1,5 metra wysokości. Tak zwany stuletni relikwiarz świętej Teresy od Dziesiątka Jezus rozpoczął peregrynację po Polsce. Do 10 sierpnia pojawi się w ponad 50 miejscach związanych ze zgromadzeniem karmelitów i karmelitanek bosych, do których należała święta Teresa.
4: To nie lada gratka, bo poza relikwiarzem świętej Teresy peregrynacji towarzyszą relikwie jej rodziców Zeli i Ludwika, pierwszych małżonków wyniesionych na ołtarze, mówi karmelitanka siostra Agnieszka Maria od Eucharystii.
5: Dosyć wyjątkowa sytuacja, gdzie w swoich relikwiach przychodzi do nas cała rodzina. Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do spotkania ze świętą Teresą i z jej rodzicami. Fenomen świętej Teresy jest też taki, że ona po swojej śmierci zaczęła faktycznie robić ogromnie dużo cudów, udzielać ogromnie wielu łask bardzo różnym osobom.
4: Na liście peregrynacji jest ponad 50 miejsc. Pełna rozpiska dostępna jest na stronie relikwieteresy.pl.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, 3,5 minuty po godzinie 8. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 w poniedziałek 6 lipca. Agadu, za chwilę Saragossa Band, teraz Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No właśnie, ja mam pytanie do Asi. Dzień dobry, witam serdecznie, Asiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Napisałaś, że ręcznik zabierzesz nad zalew w Domaniowie.
2: Tak.
1: Na kurs ciągnięcia narciarza.
2: Tak.
1: Wytłumacz, o co chodzi.
2: Można uzyskać takie uprawnienia, jeżeli ma się już kurs motorowodny, że można ciągnąć kogoś za sobą.
1: A to teraz rozumiem. Jak ja bym chciała na tych nartach,
2: to
1: jak zrobisz ten kurs, to mnie pociągniesz ewentualnie,
2: tak? Dokładnie tak.
1: I wtedy będziesz miała papier na to, a ja będę bezpieczna.
2: Tak, jeszcze są statki powietrzne do ciągnięcia, ale to nie to.
1: To widzę, że masz szerokie plany. No dobrze.
2: Tak, że przynajmniej wesoło będzie czym pomachać z odległości. Trzeba uważać na narciarza, żeby mnie nie wyprzedził.
1: A tak, to bardzo ważne jest jednak, zdecydowanie. No dobra, słuchaj, rozumiem, że woda to swój żywioł.
2: Bardzo lubię. Mhm.
1: No dobrze, a motorówką tam umiesz śmigać, tak? Masz te patenty?
2: Motorówką, no. Tak, także
1: a czasem
2: ja
1: się
2: i
1: zamieniasz...
2: cała moja rodzina.
1: Lubicie. A czasem się zamieniasz w narciarza?
2: Nie, niestety tego nie umiem, bo to nie jest takie proste, jak wygląda z brzegu.
1: Czyli jednak wolisz tam ciągnąć niż odwrotnie. Dobrze, super.
2: Tak.
1: Słuchaj, ręcznik jest przepiękny, będzie ci pasował na pewno do uśmiechu i w ogóle, także pakujemy, wysyłamy. Kiedy ten kurs?
2: W przyszłym tygodniu.
1: O proszę, no to super, bo i pogoda
2: się poprawi. Także już szybciutko,
1: tak jest.
2: Dziękuję pięknie.
1: Fajnych wakacji życzę, do usłyszenia, fantastycznych chwil na wodzie i w wodzie, 13 minut po 8, za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z notą nostalgii, między innymi Modern Talking, Atlantis is calling us for love.

Poranny program Radia Plus, który nastaje 24,5 minuty po godzinie 8. Już za chwilę na nasze antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pojawi się m.in. Elton John, I'm Still Standing. Dlaczego sporty rakietowe? Powiem w skrócie. Badania mówią, że tenis może przedłużyć życie nawet o 10 lat. To właśnie sporty rakietowe, także badminton, padel, squash mają ogromny wpływ na długość życia i zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowym. Bo po pierwsze się ruszamy, to jest wysiłek cardio, czyli raz przyspieszamy, potem zwalniamy. A po drugie, oprócz mięśni pracuje także głowa, redukcja stresu i tak dalej. Chociaż na korcie bywają emocje bardzo, bardzo gorące i ten stres może wzrosnąć, to potem jednak po wysiłku opada. Dużo radochy. Przypominamy dzisiaj do zdobycia zestaw do badmintona i jeszcze w ciągu dnia, w piątek wielki finał naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz. Teraz Elton John, I'm Still Standing w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dodatkowi amerykańscy żołnierze w ciągu 3 miesięcy przyjadą do Polski. Do takich informacji dotarł dziennik Gazeta Prawna. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w najbliższych miesiącach. W wiadomościach łódzkie CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę tytoniu. Zabezpieczono linię technologiczną i blisko 8 ton surowca. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 10 milionów złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 3 osoby, grozi im 7 lat więzienia. W Hiszpanii początek drugiej fali upałów. Temperatura w najbliższych dniach może dochodzić do 44 stopni Celsjusza. Już teraz na północy kraju strażacy walczą z pożarami, które niszczą tysiące hektarów terenów. Wieczorem poznamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się pojedynek dwóch generacji. Po jednej stronie Lamine Yamal, po drugiej Cristiano Ronaldo.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku za 27 minut będzie godzina 9. Mamy dla Was kolejne przeboje z nutą nostalgii już za chwilę. Michael Jackson, Black or White, teraz Perfect i nie płaczewka.

Black or White, Michael Jackson na antenie Radia Puls, 18 minut, godzina 9. Właśnie czytam, że istnieje coś takiego jak syndrom niedzielnego niepokoju, który zabiera nam 2,5 godziny z weekendu. Znaczy nie, no nie zabiera, no niektórym zabiera, tym, którzy mają stresującą pracę i się po prostu już po południu w niedzielę denerwują, że do tej pracy w poniedziałek trzeba wrócić. Mam nadzieję, że nie macie takich dylematów, że kochacie swoją pracę, a jeżeli nawet nie kochacie, to już się tak do niej przyzwyczailiście, że zero stresu, o, i że niedzielny niepokój was nie dopada i do późnych godzin wieczornych po prostu cieszycie się relaksem. A teraz, no cóż poradzić, poniedziałek w pełni, pora zabrać się do pracy. Za chwilę Taylor Dane, Dalej to My Heart, będzie też spotkanie z czerwonymi gitarami. Ciągle pada, no nie tak ciągle, bez przesady.

Ciągle pada czerwone gitary na antenie Radia Plus. Gdyby księżna Kate wzięła udział w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz, to napisałaby, że biega, uprawia jogę, inne formy aktywności pomagają jej utrzymać świetną kondycję, no i jeszcze dieta. No dieta to nie jest składową ruszania się, ale z drugiej strony bez diety, czyli prawidłowego odżywiania, nie ma ruszania się efektywnego, o w ten sposób. Są dwie rzeczy, których księżna Kate nie jada. Pierwsza to nabiał, no z jakichś tam powodów nabiał jej nie służy, no to wiadomo, ale owoce morza absolutnie skreślone z menu wszystkich członków brytyjskiej rodziny królewskiej, to podczas oficjalnych wydarzeń, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa żywności, no bo z owocami morza różnie bywa, muszą być świeżutkie prosto z wody, bo inaczej mogą być kłopoty. Men at Work za chwilę Down Under, czyli ruszamy na antypody do Australii, no tam to chyba surfing to podstawa, jeśli chodzi o ruszanie się, chociaż nie tylko. Za 5,5 minuty będzie godzina 9, weźcie udział w naszym konkursie, zapraszam Was i zachęcam do tego, bo warto, na naszej stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, pojawiam się jutro po godzinie 6 na antenie Radia Plus. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Są wstępne przyczyny dramatycznego wypadku autobusu w Warszawie. 6 osób zostało rannych. Trwa szacowanie strat po ostatnich nawałnicach. W Świętokrzyskiem wichury zerwały dachy. Francja walczy z pożarami. Ogień objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Awaria układu kierowniczego to wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka aut i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Policja bada wszystkie okoliczności tego wypadku. Służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. O tym mówi nadzór ruchu i sam kierowca. Te wersje będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy, test pod kątem narkotyków również pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wylądował w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób, a 2, w tym jedna nieletnia, trafiły do szpitala.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. 100 tysięcy złotych, na tyle nieoficjalnie szacuje się koszt odbudowy dachu w jednym z gospodarstw w świętokrzyskim Poniku. W gminie Staszów wciąż trwa liczenie strat po ostatnich nawałnicach. Dziś poszkodowaną rodzinę ma odwiedzić wojewoda. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk, która rozmawiała z mieszkańcami.
3: U nas jest zerwany dach, u męża brata zerwany dach, tak samo cały zalany. Tu u sąsiada silos ze zbożem też zalany i kilkanaście ton zboża mieli. U sąsiada dalej też zerwana jakaś szopa. To była siła, nie?
1: Wizyta wojewody ma przede wszystkim przyspieszyć procedury i uruchomić pilne rządowe zasiłki na odbudowę zniszczonych budynków. Ogromny pożar we Francji objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Strażacy walczą z ogniem w departamencie Pireneje Wschodnie. Łącznie trzeba było ewakuować 10 tysięcy osób. Pożar błyskawicznie się rozprzestrzenia, to przez upały, suszę i silny wiatr. Dzisiejszy trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Dzieci, nastolatki czy seniorzy, w tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się każdy, zarówno w mieście, jak i na szlaku.
4: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej i podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
1: Mówi Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Komendy i apeluje do rodziców, by byli bardzo uważni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą z technik gaszenia pożarów, ale też zdobywają medale podczas zawodów strażackich. Rozmawiała z nimi Elżbieta Piotrowska.
5: Jesteście od najmłodszych lat w straży.
6: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
5: A ty?
7: Ja 4 jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
8: Jak w wieku 6-7 lat?
9: Dołączyłem w wieku 10 lat.
6: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, Anna Pels, i mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
5: Czego się uczą?
10: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki bądź Państwowej Straży Pożarnej.
1: Tylko w Łódzkiem działa około 800 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. John Lennon zacznie, a w kolejce czeka już Cher, Gloria Estefan i Rod Stewart.

DJ Rod Stewart w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9 teraz. Trwa Wimbledon i jeśli chodzi o polską reprezentację, to mamy już tylko jedną przedstawicielkę. Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskowa awansowały do 1/8 finału gry podwójnej, więc w deblu jeszcze zobaczymy Polkę, ale my w Radiu Plus też gramy i zachęcamy Was do tego, abyście pokazali nam, jak się ruszacie, abyście pokazali nam Wasz ulubiony sport, taki, który sami trenujecie. Radioplus.pl jest specjalny formularz, pokaż jak się ruszasz, tam poprosimy o zdjęcie i opis, a do zdobycia w finale, bo to już w ten piątek, do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.

Gloria Gaynor w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A jeśli chodzi o lato, to wakacje i wakacyjne plany Polaków. Z badania Polacy na wakacjach 2026 przeprowadzonego na zlecenie Allianz Partners wynika, że ten wakacyjny wyjazd planuje 76% ankietowanych. I najczęściej tutaj Polacy wybieramy podróż w kraju i taki wariant wskazuje 58% z tych, którzy deklarują podróż, a wśród zagranicznych kierunków najczęściej pojawia się Grecja, a także Włochy, Hiszpania i Chorwacja oraz Turcja. A jeśli wybieramy Polskę, to bardzo często wybieramy także i morze, a woda wyciąga, więc stajemy się także głodni, więc pytam dzisiaj, co zabieramy na plażę? Z dzieciństwa pamiętam kolonijne kanapki z ogórkiem, takim świeżym, do tego trochę piasku się też znalazło, a dziś pytam o ten najlepszy zestaw jedzenia nad wodę, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Black i Wonderful Life teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Na początek kolejny duży atak Rosji na Ukrainę. Tymczasem jutro w Ankarze rusza szczyt NATO. Młody gospodarz stratowany przez stado byków w Wielkopolsce. Jest 10. Marcin Bartnik. Ponad 350 dronów i 68 rakiet zaatakowało w ostatnich godzinach Ukrainę. Obrońcom nie udało się zestrzelić żadnego z 23 pocisków balistycznych. Rakiety znów uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wiadomo o 14 ofiarach. W samym Kijowie zginęło 11 osób, około 60 jest rannych. Tak nocny atak opisuje jeden z poszkodowanych mieszkańców. Mam pokaleczone odłamki nogi. Na początku tego nie poczułem, ale potem zobaczyłem, że leci krew. Musiałem wyciągnąć ranną żonę z mieszkania. Sam dotarłem na drugie piętro. Tam pomogli mi wyciągnąć ją w stronę drzwi. W ten sam sposób uratowaliśmy mojego syna. Na miejscu uderzeń w Kijowie pracuje ponad 400 policjantów i ratowników. Jutro w stolicy Ukrainy znów ogłoszono dzień żałoby. Tymczasem jutro w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, zapowiada wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
2: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
3: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
2: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
4: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
2: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
1: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad 2 latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tak zwanych mieszkaniówek. Działały one na terenie 3 województw. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu 2 lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
1: Zarzuty usłyszało 5 osób, 2 główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. Dramatyczne chwile w jednym z gospodarstw w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyn wczorajszego wypadku w gminie Mikstad. 34-latek podczas prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado 6 byków.
6: Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
1: Powiedziała nam Magdalena Handziuk z Komendy Policji w Ostrzeszowie. Do zdarzenia doszło na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego. Trwa śledztwo w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. To ostatnia kolejka eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Po tym meczu trener kadry Igor Milić mówił w szatni do swoich zawodników.
7: Tu zrobiliśmy co trzeba fizycznością. Okej, wszystko jest okej. Teraz głowę całkowicie zapominamy ten mecz. Mamy Holandię.
1: Początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie Kraków o 18:00.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Take on me i Aha. Na początek tej godziny.

Tiamo i Umberto Tozzi w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 10:00, teraz na zegarze włoska muzyka. Przenieśliśmy się do ciepłego bardzo miejsca, ale jeśli właśnie o Włochy chodzi, to gdzieś też kojarzą nam się filmy mafijne zaprowadziły mnie dzisiaj do takiego tytułu jak Tulsa King, w której to Sylvester Stallone gra jedną z głównych ról. Pierwszy sezon bardzo dobry, w drugim w połowie odpadłam, ale być może są też fani tutaj Sylwestra Stallone i oglądają wszystkie. I natomiast Sylwester Stallone, znany nam przede wszystkim jako Rocky Balboa i John Rambo, kończy dziś 80 lat. 80. urodziny i nie zwalnia tempa. Właśnie pracuje nad gangsterskim serialem razem z Quentinem Tarantino, więc trzeba tego wypatrywać. A dla pana Sylwestra kolejnych 80.

Abba i Waterloo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my zostajemy w Szwecji, na Gotlandii. Lokalne władze zachęcają turystów do zastępowania prysznica kąpielą w Bałtyku. A wszystko dlatego, że brakuje wody, a w wakacje sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bowiem pojawiają się turyści i zużycie wody wzrasta. Dlatego na przykład w punktach informacji turystycznej, a także w części hoteli, można znaleźć już takie specjalne mydło przeznaczone do kąpieli w słonej wodzie. Zawiera on olej kokosowy, miód i według władz jest przyjazny dla środowiska, więc kąpiel w Bałtyku. I w ramach promocji na plaży nawet zorganizowano pokaz, podczas którego prezentowano, jak w praktyce zastąpić tradycyjny prysznic kąpielą w morzu. A gdy już się tak wszyscy popływamy i do tego jeszcze się umyjemy, to wychodzimy na brzeg i jesteśmy bardzo głodni. I co najlepiej smakuje nad wodą? O to dzisiaj pytam, a do oddania mam ręcznik Radia Plus, ręcznik plażowy. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana już teraz.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus.
1: Po wczorajszym dramatycznym wypadku autobusu koło Dworca Zachodniego w Warszawie kierowca będzie dziś zeznawać w prokuraturze. Rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. Za chwilę komentarz szefa MSZ-u. 10-piętrowa koparka z Bełchatowa trafi na żyletki. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Dziś po południu przesłuchanie kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, który miał wczoraj poważny wypadek w Warszawie. Przypomnijmy, na rondzie Zesłańców Syberyjskich pojazd uderzył najpierw w tramwaj, następnie zderzył się z 14 samochodami i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Nowe informacje w tej sprawie przynosi do studia Krzysztof Płowecki.
2: Jak się dowiedziałem, przesłuchanie kierowcy autobusu zaplanowano dzisiaj między godziną 13 a 14. Tuż po wypadku mężczyzna tłumaczył, że zawiódł układ kierowniczy i hamulce. Policja wstępnie potwierdziła, że pojazd mógł mieć problemy techniczne. Eksperci dodają, że wytracenie prędkości wielotonowego pojazdu jest bardzo trudne. Wiadomo, że 58-latek był trzeźwy, a badanie na obecność środków odurzających również dało wynik negatywny. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zderzenie autobusu z tramwajem i samochodami, co poprzedziło zjazd do przejścia podziemnego. Akcja usuwania pojazdu trwała niemal całą noc.
1: To był Krzysztof Płowecki, do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Po oskarżeniach ze strony opozycji rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony po konsultacji z premierem. To bezpośrednia odpowiedź na zarzuty dotyczące oddania Kijowowi rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce w amerykańskich fabrykach. Ostatnią kwestię już zdementował MON. O to, jak opublikowanie szczegółów donacji wpłynie na relacje na linii Warszawa-Kijów, był pytany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy. Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd.
1: Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że rząd PiS-u dokonał 44 donacji sprzętu dla Ukrainy, a obecny rząd 5. Prawie 8 tysięcy paczek nielegalnych papierosów zatrzymanych w Koroszczynie. Kontrabanda była ukryta w podwójnej podłodze naczepy pojazdu ciężarowego, mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
4: Samochód ciężarowy wjeżdżał z Białorusi do Polski. Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina, który był wykorzystywany podczas tych czynności. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
1: Polski kierowca przyznał się do próby przemytu, jednocześnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Papierosy oraz ciągnik siodłowy z naczepą zostały zabezpieczone jako dowody w postępowaniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest wyższa niż 10-piętrowy wieżowiec i waży tyle, co 4000 samochodów osobowych. Teraz zostanie rozebrana na części. W kopalni Bełchatów ruszył demontaż ogromnej koparki, która służyła tam przez blisko 50 lat. Rafał Różycki.
5: Gigantyczna koparka odeszła na zasłużoną emeryturę jesienią ubiegłego roku. Nie jest już potrzebna, bo spada wydobycie węgla.
6: Likwidacja będzie realizowana w dwóch etapach.
5: Mówi Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
6: W pierwszym zostanie wykonany demontaż elementów możliwych do wykorzystania w innych pracujących koparkach. W drugim etapie przeprowadzony zostanie całkowity demontaż konstrukcji koparki.
5: Prace rozbiórkowe potrwają co najmniej pół roku.
1: W bełchatowskiej kopalni wciąż pracuje 12 innych olbrzymich koparek. Węgla brunatnego wystarczy tam do drugiej połowy następnej dekady.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cry Just a Little Bitty Shaking Stevens. Na początek tej godziny.

I rzeka marzeń w Radiu Plus, lato z nutą nostalgia. Jeśli Wam marzy się na przykład ręcznik Radia Plus nad rzeką rozłożony, to bardzo proszę napisać. 5 minut jeszcze czekam na wiadomości od Was, a pytam o to, co najlepiej smakuje nad wodą. 691 141 141, SMS-owy numer dla Was.

0: To the Moon and Back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 29 minut do 12 i wybieramy się teraz na plażę. Jeśli wybieramy się na plażę, to najlepiej zabrać ze sobą, no i o tym nam już opowie Joanna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na plaży najlepiej smakuje, nad wodą właściwie, najlepiej smakuje według ciebie kukurydza i gofry samorobne, a do tego kanapki i ogórek małosolny od babci, czyli powiało wspomnieniami trochę.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Te gofry to też babcia robiła, czy to już sama?
1: Nie, to przepis akurat mojej szwagierki, bardzo pyszne gofry robi, pozdrawiam serdecznie.
0: Czyli to do dzisiaj trwa taka tradycja, że kukurydza gotowana i gofry nad morzem?
1: Tak, znaczy, jak najbardziej.
0: Pięknie.
1: Na plaży tak się zgłodnieje, jak się wychodzi z wody, to wszystko smakuje.
0: To prawda, to wszystko smakuje zupełnie inaczej, ale gdzieś jest coś takiego, że właśnie do dzieciństwa się wtedy wraca i nawet ten piasek trochę nam nie przeszkadza zupełnie, gdy on się pojawia. Prezent mam dla ciebie. Czy nad wodą już w tym roku byłaś, czy dopiero jakieś plany?
1: Byłam, jak właśnie była ta fala upałów, ale mąż dzisiaj zaczyna urlop, więc jemu dedykuję ten ręcznik, żeby się troszkę uśmiechnął. Może pogoda się jeszcze poprawi.
0: Trzymamy kciuki, żeby tam, gdzie się uda odpoczywać, żeby ta pogoda i słońce było odpowiednie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak, serdecznie pozdrawiam mojego męża Adama, który zaczyna urlop. Teraz spędzę go ze córeczką Zuzią i mam nadzieję, że ręcznik mu się dzisiaj przyda.
0: Tylko żeby nie deszcz go nie złapał i żebym nie musiał się wycierać.
1: Oczywiście.
0: Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Whitney Houston i I Will Always Love You. Teraz w Radio Plus.

Co ty tutaj robisz i elektryczne gitary w Radiu Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 17 minut do 12, a co ja tutaj robię? Ja zachęcam was do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie i opisali swoją sportową pasję. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. W związku z trwającym Wimbledonem my pytamy was, jaka jest wasza ulubiona forma aktywności fizycznej. Czekamy też na zdjęcia, a do zdobycia nagroda główna już w piątek. Do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta i kieszonkowe na to, żeby do Warszawy przyjechać. Termin uzgodnicie już z Kasią, a my będziemy wam towarzyszyć na tej lekcji tenisa. Także jeżeli macie ochotę, dołączcie do nas radioplus.pl. Jeszcze dzisiaj do zdobycia w ramach tej akcji zestaw do badmintona, więc jest też okazja do tego, żeby poćwiczyć i poruszać się z paletką w ręku, a potem będzie można ją zastąpić rakietą na przykład. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do 12 jeszcze m.in. Lionel Richie, Say You Say Me, a także Bonnie M.

0: Radio Plus.
1: Wypadek międzynarodowego autobusu na Litwie. Wśród poszkodowanych mogą być Polacy. Odwołane loty na Sycylię po erupcji Etny. Obowiązuje najwyższy poziom alertu lotniczego. W Polsce żyje tylko 40 par rybołowów. Zajrzymy do gniazda w Nidzicy. Jest 12. Marcin Bartnik. Wypadek międzynarodowego autobusu na trasie Warszawa-Tallin. Możliwe, że wśród rannych są Polacy. Na razie wiadomo, że z powodu złych warunków atmosferycznych pojazd zjechał nad ranem do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Ranni, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkoszkowykach. W autokarze było 20 pasażerów z Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Podejrzany miał opinię spokojnego człowieka. Motywem zbrodni był narastający konflikt małżeński. To ustalenia Radia Plus po zabójstwie 64-latki w podkieleckim Borkowie. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie dla męża kobiety. Konflikt w rodzinie narastał po przejściu podejrzanego na emeryturę. 65-latek miał żalić się córce na kłótnie i spory z żoną, nie miał jednak założonej niebieskiej karty. W czasie jednej z kolejnych awantur mężczyzna uderzył w głowę kobietę narzędziem kuchennym i uciekł. Przez dwa dni błąkał się po okolicznych polach.
2: W dniu wczorajszym prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa żony, a następnie po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
1: Mówił Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. 65-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Jak zeznał śledczym, po zabójstwie żony chciał targnąć się na życie. Duże kłopoty pasażerów z Warszawy, Katowic czy Krakowa, którzy zamierzali spędzić wakacje na Sycylii. Erupcja wulkanu Etna spowodowała odwołanie lub przekierowanie 154 rejsów w Katanii, stolicy regionu. Z powodu ogromnej chmury popiołów włoskie służby wprowadziły czerwony, najwyższy alert lotniczy. Etna jest niespokojna od kilku dni, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. NIK w raporcie zarzuca urzędnikom ignorowanie sygnałów o niszczejących zabytkach. Według raportu Izby urzędnicy mieli nie reagować na ponad 70 zgłoszeń, jakie miały wpłynąć do urzędu w latach 2020-2025.
3: Zgłoszenia dotyczące stanu technicznego zabytków nie pozostawały bez rozpatrzenia. Urząd podkreśla, że przepisy nie określały jednoznacznie sposobu postępowania z takimi zgłoszeniami. Po kontroli Najwyższej Izby Kontroli wdrożono nowe procedury, które ujednolicą sposób ich rejestrowania i rozpatrywania oraz zwiększą przejrzystość działania urzędu.
1: Tłumaczył Bartłomiej Skargo, rzecznik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie w urzędzie wprowadzono odpowiednie procedury, a także zwiększona została przejrzystość działań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zaglądamy do gniazda rybołowów w Nidzicy. Najmłodsze i najsłabsze z trzech piskląt nie przeżyło. Filipek, jak nazwali go internauci, nie miał szans w walce o pokarm ze starszym rodzeństwem, którego całkowicie zdominowało. Nie pomogło nawet dorzucanie ryb do gniazda przez ornitologów.
4: Takie sytuacje, choć oczywiście smutne, nie należą do rzadkości w świecie dzikich ptaków. W naturze o przeżyciu często decydują siła, kondycja i dostęp do pokarmu. Na szczęście mamy też bardzo dobre wiadomości. Dwa pozostałe młode rozwijają się znakomicie. Jeśli kolejne tygodnie będą równie pomyślne, już niedługo rozpoczną pierwsze treningi skrzydeł, a następnie opuszczą gniazdo.
1: Mówił Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie. Rybołowy są bardzo rzadkimi ptakami w Polsce. Żyje ich zaledwie około 40 par. Najwięcej na Mazurach i w północno-zachodniej Polsce.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, w poniedziałek, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy. Zaczynamy utworem, który w roku 1986 podbił europejskie listy przebojów. To grupa Status Quo i ich wersja hitu In the Army Now, braci Boland.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje autor wielu niepowtarzalnych polskich hitów, Jacek Cygan, do którego się dodzwoniliśmy. Halo, halo, halo, dzień dobry, dzień drogi jubilacie.
2: Dzień dobry, bonjour.
1: To uwaga, zaśpiewamy ci coś. 3, 4.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Drogi Jacku, wszystkiego najlepszego przyjmij od nas, od całej redakcji, a także od naszych słuchaczy, którzy uwielbiają.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Jak spędzasz ten piękny dzień?
2: Słuchaj, ja jestem na południu Francji i jak to się mówi, sprawdzam, czy szlagwort czas nas uczy pogody jest prawdziwy.
1: A wiesz, że wybraliśmy utwór właśnie ten, żeby za jakiś czas spuentować
2: tak
1: naszą rozmowę?
2: Tak czułem, no sprawdzam to. No i na razie pozytywnie, wyobraź sobie i wyobraźcie sobie państwo, mówię do słuchaczy. Działa, to działa.
1: Dwa lata temu twoje urodziny odbyły się na festiwalu w Opolu. Pamiętasz jeszcze, sięgasz pamięcią do tego koncertu?
2: Rok temu,
1: przepraszam, co ja
2: rok
1: mówię?
2: Temu.
1: Co ja
2: ale mówię? Słuchaj, no, szczęśliwi czasu nie liczą.
1: I czas nas uczy też dat i tak, nie tylko pogody.
2: Tak. Pamiętam oczywiście, było to jedno z najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu. I do dzisiaj ludzie mi o tym mówią i to jest najlepsza nagroda.
1: No i często telewizja powtarza ten koncert, bardzo często imituje.
2: Tak.
1: On za każdym razem ma bardzo dobrą oglądalność. Ludzie kochają piosenki, do których ty teksty napisałeś.
2: No, kochają piosenki, które napisałem ze wspaniałymi kompozytorami, które wykonywali cudowni moi wykonawcy, artyści, których też kocham. O, tak bym to spuentował.
1: Jacku, to raz jeszcze przyjmij od nas życzenia wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, no i czas nas uczy pogody.
2: Dziękuję i bądźcie też zdrowi i szczęśliwi.
3: Pozdrawiam
2: serdecznie. Dziękuję za pamięć.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To była grupa Classics Nouveau, jeden z najpopularniejszych zespołów muzyki New Romantic. Sławę zdobyła m.in. formacja tym utworem Never Never Comes. Zespół był popularny w swojej ojczyźnie Wielkiej Brytanii, ale to w Polsce miał najliczniejsze grono fanów, którzy z przyjemnością chodzili na koncerty, bo formacja z Salem Solo na czele często odwiedzała w latach 80. nasz kraj.
1: No to teraz pora na piosenkę spoza listy, prawda, która na specjalną okazję, że tak powiem.
0: Dokładnie, sięgamy po płytę z przebojami muzyki francuskiej z lat 80. ubiegłego wieku i tam formacja Bandolero. To zespół, który stworzyli dwaj bracia, Carlos i José Pérez, a także Gilmarné Bourzac. Muzycy już pierwszym swoim singlem, piosenką Paris Latino, zasłynęli. To był rok 1983. Piosenka stała się kultowym hitem za sprawą świetnego połączenia synth-popu, muzyki funky, a także elementów latino. To jeden z najbardziej klasycznych hitów tanecznych dekady lat 80. ubiegłego wieku, ale piosenka ma też swoją taką nową historię. W latach 2000. wykonawcy startujący w jednym z najpopularniejszych francuskich talent show Star Academy nagrali nową wersję tego utworu i piosenka zyskała kolejne grono młodych fanów. Do dziś Paris Latino to taki utwór, jeżeli gra się muzykę z lat 80. taneczną, to warto zagrać ten utwór. Bandolero, Paris Latino na antenie Radia Plus.

0: Don't Cry For Me Argentina to była Madonna, fantastyczne wykonanie. Wielu krytyków, wielu też fanów zastanawiało się, czy Madonna, kiedy ogłoszono, że będzie grała rolę Evity Perón, o dokładnie tak, czy ona podoła temu, że dobrze zaśpiewa te piosenki z musicalu Don't Cry For Me Argentina. Zaśpiewała fantastycznie. Teraz zaglądamy ponownie do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje wokalista i gitarzysta zespołu Kombi, znany też z zespołu Skywalker, a także formacji ONA, Grzegorz Skawiński.
1: No to wszystkiego najlepszego życzymy, wyjątkowo uzdolniony artysta. Dokładnie. Na gitarze to
0: próbowaliśmy się dodzwonić, ale chyba cały czas ma zajęty numer, wszyscy dzwonią, składają życzenia, to
1: nie
0: my też.
1: Wcale.
0: To my też składamy życzenia. Kombi nie ma zysku. Wszystkiego najlepszego, drogi Grzegorzu.

0: Tina Turner i I Don't Wanna Lose You. Takie taneczne utwory już dziś po godzinie 20. Przypominam, że w wakacje, lato z nutą nostalgii. Przeboje zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22. W piątki, w soboty tradycyjnie nasza prywatka od 20 do północy.
1: Tak jest, a teraz zaglądamy jeszcze do muzycznego kalendarza. 6 lipca właśnie 71 roku zmarł Louis Armstrong.
0: Jeden z najwybitniejszych muzyków jazzowych, świetny trębacz, ale też wokalista. No człowiek, bez którego nie byłoby muzyki jazzowej, ale też przebojów takich bardziej w stylu pop. I takim utworem kończymy dzisiejszą audycję. Nie moglibyśmy piękniej skończyć. Ja uwielbiam ten utwór. What a Wonderful World i Louis Armstrong na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną usłyszą się Państwo dziś o 20, a w tym składzie jutro tuż po godzinie 12.

0: Radio Plus.
1: Premier apeluje w sprawie bezpieczeństwa Polski.
2: Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta. Nie igrajcie z ogniem.
1: Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem. Stołeczne MZA zabiera głos po dramatycznym wypadku. Po 20 latach Światowy Zjazd Kaszubów wróci do Gdyni. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponawiam apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem. Tak premier skomentował burzę wokół przekazania pocisków Patriot Ukrainie. Donald Tusk zaznaczył, że pomoc dla Kijowa była dotąd przedmiotem narodowego i politycznego konsensusu.
2: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
1: Przypomnijmy, opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczyć można rosyjskie rakiety Iskander. W związku z tym rząd postanowił odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026.
2: Bardzo tego pilnujemy, aby nasze donacje dla Ukrainy, nasza pomoc militarna nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk.
1: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy o produkcji nowych pocisków Barakuda do F-16 czy F-35 w Bydgoszczy. Dodajmy, minister obrony poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce. Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem. Awaria pedału gazu to także spekulacja. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają niepotwierdzone teorie dotyczące wczorajszego wypadku w stolicy. Przypomnijmy, wieczorem na rondzie zesłańców syberyjskich miejski Solaris najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził 7 samochodów i ostatecznie zatrzymał się w przejściu podziemnym. 6 osób zostało poszkodowanych, 2, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala. Kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem środków odurzających. Nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Wojewoda świętokrzyski Józef Brych zapowiada wsparcie dla poszkodowanych w ostatnich nawałnicach.
3: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
1: Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. To jednak nie wszystko, dodaje wojewoda.
3: Dysponujemy taką kwotą do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy złotych w przypadku budynków gospodarczych. Będzie komisja, która będzie oceniała te straty, te szkody.
1: Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać do swoich urzędów gmin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przemarsz ze 100-metrową flagą i koncerty podczas Światowego Zjazdu Kaszubów. Po 20 latach Gdynia znów będzie gospodarzem wydarzenia. 11 lipca ulicami miasta przejdzie barwny korowód, a na uczestników będą czekać liczne atrakcje, w tym koncerty, jarmark regionalny czy turnieje. Tegoroczna 27. edycja zjazdu ma mieć szczególny wymiar, bowiem wpisuje się w obchody stulecia Gdyni.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzień dobry, po 13:00 Janek Pasterski. To już prawie 6 minut po 13:00, a w głośnikach Afro David Words.

W rytmach wakacyjnego reggae, no tak lubimy, zwłaszcza w poniedziałek. Nieśpiesznie, powoli, a w końcu sezon urlopowy, prawda? A przy okazji też sezon na aktywności fizyczne. Już tam się ochłodziło do takiej normalnej pogody. Nawet być może niektórzy już odrobinę narzekają, no ale przynajmniej pewnie lepiej się biega, lepiej się gra w różne rzeczy, w piłkę nożną, czy chociażby w tenisa, bo trwa Wimbledon. No i my właśnie z taką akcją Pokaż jak się ruszasz, drugi tydzień naszej zabawy. Dajcie znać na radio+.pl, bo warto, zróbcie zdjęcie waszej aktywności. A w prezencie już dzisiaj będę miał dla kogoś zestaw do badmintona, czyli dwie rakiety. Będzie można pograć z kimś znajomym albo z kimś z rodziny. A to nie koniec, bo w wielkim finale zdecydujemy, kto dostanie nagrodę główną. Ta nagroda główna to już natomiast jest rakieta do tenisa. Lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową koleżanką, która świetnie sobie na kortach radzi. No i do tego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego na dowolny cel.

Jakże cudownie wraca się do tego, co najpiękniejsze, czyli do polskich piosenek, do tej klasyki. Wspaniały perfekt, kołysanka dla nieznajomej. No ileż razy człowiek to śpiewał gdzieś na przykład na wakacjach przy ognichu, prawda? Ale podobnie też jak i zagraniczne numery, a to jeden z nich teraz Abba i Mamma Mia.

0: Radio Plus.
1: Zginęło 8-dniowe niemowlę. Znamy szczegóły zbrodni w podkrakowskiej Skawinie. Za chwilę też policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn oraz zakaz wstępu do Bałtyku. Jest 14. Marcin Bartnik. Na miejscu znaleziono nóż, którym sprawca zadał śmiertelne ciosy i odebrał sobie życie. To ustalenie Radia Plus w sprawie zbrodni w małopolskiej Skawinie. 35-latek najpierw zabił swoją żonę, 8-dniową córkę i teściową, a później popełnił samobójstwo. Prokuratorzy i policjanci zakończyli już oględziny mieszkania, w którym w piątek doszło do tragedii. Sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok rodziny.
2: To są pierwsze, najpilniejsze, niezbędne czynności procesowe, które musimy wykonać. Sekcja jest zaplanowana na dzisiaj. Będzie wykonywana w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie z udziałem prokuratora. I no, będziemy czekali na wstępne wyniki. Wtedy będziemy mogli być może coś więcej powiedzieć o sekwencji zdarzeń. No i oczywiście o przyczynach śmierci.
1: Powiedział nam Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wcześniej policja nie miała żadnych zgłoszeń o przemocy w tej rodzinie. Policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn. Mundurowi szukają kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać.
3: Kierujący przejechał przez miasto, a na osiedlu po jeździerze porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Z informacji, jakimi teraz dysponujemy, wynika, że w trakcie przejazdu przez miasto kierowca DU miał spowodować kilka kolizji. Teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, aby zatrzymać tego mężczyznę. Do działań skierowani zostali m.in. przewodnicy psów służbowych.
1: Relacjonowała Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli porzucony samochód i ustalają tożsamość kierowcy. 6 lekarzy złożyło wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. To właśnie tam od 1 lipca przeniesiono leczenie dzieci z dwóch dotychczasowych oddziałów w Katowicach i Zabrzu. Medycy twierdzą, że nowy ośrodek nie był w pełni przygotowany do leczenia. Odpieramy te zarzuty, mówi dyrektor Dariusz Budziński.
4: Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zostało przygotowane do rozpoczęcia działalności od strony organizacyjnej, lokalowej, sprzętowej, diagnostycznej i proceduralnej. Część podnoszonych publicznych zastrzeżeń pochodzi od lekarzy specjalistów, którzy nie podjęli pracy w nowym ośrodku. Nie doszło do praktycznej weryfikacji tych zarzutów w warunkach rzeczywistego funkcjonowania centrum.
1: Obecnie w placówce pracuje 9 lekarzy specjalistów i 9 rezydentów, a opieka nad pacjentami jest kontynuowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz fatalne wieści dla wczasowiczów nad Bałtykiem. Czerwone flagi na prawie wszystkich nadmorskich kąpieliskach z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wchodzenia do morza obowiązuje na ponad 140 plażach od Świnoujścia aż do Krynicy Morskiej. Szczegóły są dostępne w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego sk.gis.gov.pl.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I teraz w Radio Plus Berlin Take My Breath Away, czyli naprawdę kultowo. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Miłość jest wszędzie dookoła nas, wet. To za nami i przyjemnie się zrobiło, a ja wracam do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił, ale jest jeszcze moment. Można zrobić zdjęcie waszej aktywności fizycznej, jak gracie w piłkę, jak jeździcie na rowerze, na rolkach, albo no nie wiem, w tenisa na przykład. I tenis też fajna sprawa, bo my co prawda teraz podarujemy komuś zestaw do badmintona, ale o tenis zahaczymy w wielkim finale, czyli w najbliższy piątek, wówczas, no właśnie, do wygrania lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor. Do tego rakieta tenisowa i 1000 zł na dowolnie wybrany cel, takie kieszonkowe, sportowo, wakacyjne. Także róbcie zdjęcie waszej aktywności i wysyłajcie je na radioplus.pl, a ja za chwilę w tej sprawie będę się z kimś kontaktował.

0: To tylko tango i manam za nami. Ja tymczasem dodzwoniłem się do Dominika. Dominiku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Twój ulubiony sport to, jak widzę na zdjęciu, tenis.
1: Oczywiście, tak, tenis. Praktykuję go od 14 lat.
0: A, no to nieźle. Czyli pewnie już niewiele jest rzeczy, które cię gdzieś tam zaskakują na korcie.
1: No, zawsze się coś znajdzie. No, bo trzeba wciąż podnosić poziom, uczyć się nowych rzeczy. To trudny sport mimo wszystko.
0: Świetnie, ale taki piękny też, prawda? I szlachetny, i taki, który sprawia sporo przyjemności.
1: Tak, tak. Satysfakcja z wygranych punktów jest największa.
0: Okej, okay. Bardzo, bardzo dziękuję za zdjęcie, które wysłałeś w zabawie Pokaż, jak się ruszasz. Dzisiaj trafia do ciebie coś, no nie do końca takiego jak tenis, ale mam nadzieję, że może znajdziesz też w tym trochę przyjemności, bo zestaw do badmintona, co prawda i tu, i tutaj rakieta, no ale jednak inaczej.
1: Tak, na pewno się przyda, zwłaszcza, że mam małe dzieci, to żeby pierwsze kroki z rakietą zaczęły.
0: No właśnie, i tak można. Stawić. Natomiast to jest nagroda gwarantowana dzisiaj, a w piątek mamy wielki finał i tutaj jest szansa, że być może do tego finału dojdziesz, a jeżeli tak, no to wtedy czeka na ciebie faktycznie nowa rakieta do tenisa, lekcja wspólnego grania w tenisa z Kasią Kozimor, no i do tego jeszcze 1000 złotych kieszonkowego, czego ci życzę i trzymam kciuki. Bardzo dziękuję.
1: Wow. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Radio Plus. Co dokładnie przekazaliśmy Ukrainie, jeszcze dziś ma ujawnić szef MON. Ruszył proces w sprawie strzelaniny spod Lublina. Powiemy też o zderzeniu osobówki z pociągiem w Radomsku. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dzisiaj szef MON ma ujawnić szczegóły dotyczące pomocy militarnej przekazanej Ukrainie. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła, że rząd w tajemnicy przekazał do Kijowa rakiety Patriot. Chodzi dokładnie o słowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który poinformował, że w marcu rząd odda Ukrainie pociski bez informowania Sejmu. Głos w tej sprawie zabrał już premier. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Jak udało mi się ustalić, wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz ma przekazać informacje w tej sprawie jeszcze dziś. Wczoraj szef MON odtajnił pełną listę polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Z kolei premier Donald Tusk pytał dzisiaj posłów opozycji, po której stronie stoją w tej wojnie.
2: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji.
1: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy na produkcję nowych amerykańskich pocisków. Donald Tusk poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Stanęli przed sądem za strzelaninę pod Lublinem. Ruszył proces 5 mężczyzn za brutalną bójkę z użyciem broni palnej w miejscowości Niemce. Oddano co najmniej 20 strzałów, 2 mężczyzn zostało rannych. Zniszczono też 3 zaparkowane samochody.
3: Ustaleni i nieustaleni uczestnicy narażali się wzajemnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Uczestnicy używali także noża i innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów w postaci młotka, kijów golfowych, maczet i butelek zawierających płyn zawalający.
0: Mówił prokurator Marcin Siwiec. Oskarżonym grozi 20 lat więzienia. Nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Zderzenie osobówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku w Łódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Ford wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń.
0: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Pociąg poruszał się z prędkością zaledwie 20 km na godzinę z powodu remontu. Ruch kolejowy na linii Piotrków-Częstochowa został jednak wstrzymany.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie ma kolejnych absolwentów pielęgniarstwa, jak podkreśla przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran. Każda nowa pielęgniarka jest dziś bardzo potrzebna.
6: Dzisiaj każdy absolwent pielęgniarstwa czy położnictwa jest dla nas na wagę złota. Jesteśmy w bardzo poważnym deficycie kadrowym. Obserwujemy brak zastępstwa pokoleniowego od jakiegoś czasu. Dość powiedzieć, że każda osoba, która dzisiaj odbierze dyplom pielęgniarki, będzie dla nas bardzo cenna. Mamy nadzieję, że ci młodzi absolwenci zostaną na Dolnym Śląsku.
0: Podczas uroczystego czepkowania dyplomy odebrały 32 osoby, w tym jeden mężczyzna.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I w Radio Plus teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 15.

taki romantyczny przebój o biciu serca tej najbliższej naszej drugiej połówki Chris Rea, no to pozostajemy w tym, bo dzisiaj nie wiem, czy wiecie, 6 dzień lipca, bardzo w klimacie Światowy Dzień Pocałunku. No, to warto skorzystać po pracy, jak już będziemy w domu przy tej naszej drugiej połówce, koniecznie jakiegoś buziaka.

stylizowane na słynne włoskie O Sole Mio. To był ten moment, że Elvis Presley faktycznie był włoską muzyką zafascynowany i to tego przykład. It's now or never, a teraz Bonnie Tyler, If You Were a Woman.

0: Radio Plus. Prokuratura zajmie się wypadkiem autobusu w Warszawie. Reformy służby zdrowia nie da się przygotować w kilka dni, mówią lekarze. Powiemy też o warmińskiej pieszej pielgrzymce do Ostrej Bramy. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie dramatycznego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Wczoraj autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Połecki.
1: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
2: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
1: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
3: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
1: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
0: Kierowca autobusu był trzeźwy, pojazd został już zabezpieczony do szczegółowych badań. Co dalej z minister zdrowia i szefem NFZ-u? Do jutra premier czeka na rekomendacje zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli nie otrzyma konkretnych propozycji, w środę ma podjąć decyzje także personalne. Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego nie da się przygotować w kilka dni.
4: Premier oczekuje tutaj czegoś. Chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej. Nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. I ewidentnie nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja. Bo tutaj powinien być powołany pierwszego dnia jakiś ponadpartyjny zespół, który by zajął się na przykład patologiami na SOR-ach.
0: Z raportu przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum imienia Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy. Służby wciąż usuwają zniszczenia, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza rządowa pomoc dla poszkodowanych, a na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
5: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał m.in. dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
6: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
5: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
7: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
5: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwając wiatrołomy i zabezpieczając zniszczone budynki.
0: Weronika Wawrzczyk, dziękujemy.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś z Bazyliki Świętego Jerzego w Kętrzynie wyruszyła 34. warmińska piesza pielgrzymka do Ostrej Bramy. Pątnicy po porannej mszy wyszli na szlak, na którym będą do 15 lipca. Mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Jarosław Dobrzeniecki.
9: Dla większości jest to czas przede wszystkim takich rekolekcji w drodze i doświadczenia Pana Boga w drugim człowieku, w modlitwie, w wyciszeniu, ale też w spotkaniu z tymi gospodarzami, którzy nas przyjmują.
0: Pielgrzymi mają do pokonania 380 kilometrów.

0: Radio Plus.
1: W ciągu roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt za prawie 15 miliardów złotych. Polacy utknęli na Słowacji. Akcja ratunkowa w Tatrach. Pałac Kibolski w mapach Google'a. Powiemy o internetowym zamieszaniu. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za 15 miliardów złotych tylko w pierwszym roku wojny. To m.in. czołgi, armatochaubice, amunicja, drony, śmigłowce i myśliwce. Powiedział o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, po tym jak rząd zdecydował się ujawnić informacje o pomocy dla Kijowa. Tymczasem Amerykanie wznawiają rotację swoich wojsk do Polski. Już wcześniej szef MON mówił, że otrzymał potwierdzenie w tej sprawie od zastępcy ambasadora USA w Polsce, Stephanie Holmes.
2: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
1: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Później jednak plany te odwołał sam Donald Trump, uzasadniając to dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim. Młody mężczyzna wciąż walczy o życie po wczorajszym tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Pod Staszowem osobówka wypadła z drogi i dachowała. 22-latek nie przeżył, a 18-latek został ciężko ranny.
3: Stan 18-latka, który znajdował się w stanie krytycznym na ten moment, jest bez zmian. W dalszym ciągu lekarze określają, że jest to stan zagrażający życiu i zdrowiu.
1: Mówiła Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. 19-letni kierowca miał prawie promil alkoholu. Dziś ma zostać przesłuchany.
4: Trwa jeszcze kompletowanie materiału dowodowego i w dniu dzisiejszym prokurator powinien podjąć decyzję, co dalej w tym postępowaniu, a mianowicie co do tego, czy i kto usłyszy zarzuty oraz jakie będą środki zapobiegawcze.
1: Dodawał Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Samochodem podróżowało 5 osób. Wszyscy byli pijani. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im nawet hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
5: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
1: Łukasz Bobek, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego. Taką etykietę można było zobaczyć wczoraj w mapach Google'a. Zmieniły się nazwy wielu znanych miejsc w Warszawie.
6: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps.
1: Mówił Karol Bojke z CERT Polska. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą akcją. Sytuacja jest jednak pod stałą kontrolą.
6: Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
1: Podobne akcje zdarzały się już wcześniej. Nazwy wielokrotnie były zmieniane w ramach żartu.

0: Radio Plus.
1: Polska przekazała Ukrainie sprzęt za ponad 16 miliardów złotych, ujawnia szef MON. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiaduje się Radio Plus. Rozpoczęły się wakacje papieża Leona XIV w Castel Gandolfo. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MON ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Powiedział o tym Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe były realizowane w ciągu pierwszego roku od ataku Rosjan. To prawie 15 miliardów.
2: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
1: Mówił minister obrony narodowej i podkreślał, że rząd będzie nadal wspierał Ukrainę.
2: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Granica polskiego bezpieczeństwa. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
1: Decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął wczoraj. Wszystko po tym, jak marszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji zasugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiaduje się Radio Plus. Pojazd staranował wczoraj tramwaj i 14 aut, a później wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Prokuratura weryfikuje teraz, czy podobny incydent nie wydarzył się kilka tygodni temu na Śląsku.
3: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
1: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kierowca był trzeźwy, a według jego relacji nie zadziałały hamulce. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. W kabinie pojawił się dym. Po wylądowaniu na lotnisku Torp ewakuowano 214 osób. Dym miała spowodować bateria telefonu jednego z pasażerów. Nikomu nic się nie stało.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęły się wakacje papieża Leona XIV w Castel Gandolfo. Tegoroczny letni wypoczynek będzie się różnił od zeszłorocznej wizyty, zauważa proboszcz parafii świętego Tomasza de Villanova, ksiądz Tadeusz Rozmus.
4: W tym roku Ojciec Święty przyjechał i bardzo jasno od razu w swoim pierwszym wystąpieniu powiedział, jaki jest cel jego obecności. Chce tutaj wypocząć, nie ma żadnych wielkich spotkań, nie ma żadnych wielkich mszy świętych w lipcu. I jedyna możliwość spotkania to są właśnie te piękne momenty związane z Anioł Pańskim.
1: Duchowny podkreśla, że zainteresowanie ze strony pielgrzymów jest ogromne. Najbliższa okazja, aby zobaczyć Ojca Świętego w Castel Gandolfo 12 lipca i dwie kolejne niedziele.

0: Radio Plus.
1: Sprzęt przekazany Ukrainie nie osłabia bezpieczeństwa Polski, mówi szef MON. Są wstępne wyniki sekcji po tragedii w Skawinie. Powiemy też o przygotowaniach do uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Podkreśla też, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Szef MON na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony, o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
3: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
2: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
3: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
2: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął wczoraj. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące Patriot i jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po tragedii w Skawinie, gdzie znaleziono ciała młodego małżeństwa, niemowlęcia i babci. Potwierdzają one skalę brutalności, z jaką doszło do zabójstwa.
4: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała. I te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
1: Mówił Tomasz Wawszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
4: Iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
1: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Do jutra konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
5: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
6: Ale miało się na to całą kadencję.
5: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
6: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują 5. ministra z rzędu nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
5: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia przygotowanego przez Human Answer Instytut i Centrum Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwają przygotowania do uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej koło Krakowa. Mają szczególny charakter, bo w tym roku przypada 775-lecie szkaplerza karmeliteńskiego. Jutro rozpocznie się 9-dniowa nowenna, która poprzedza liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel.
7: Jest msza święta, kazanie, jest modlitwa przed łaskami stojącym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, uroczyste zasłonięcie obrazu. Szczególnym takim wyrazem jest ostatni dzień nowenny, wigilia przed uroczystością, kiedy mamy procesję różańcową wokół sanktuarium i też czuwanie modlitewne przed obrazem, jak i Eucharystia na zakończenie.
1: Mówił ojciec Włodzimierz Tochmański, karmelita bosy z Czernej. Główne uroczystości odbędą się 16 lipca.

Radio Plus.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku bawimy się od 20 do 22, w piątki i w soboty tradycyjnie nasze prywatki, a na początek duński duet laidbacki, Sunshine Reggae, potem Gina T, Summertime, Summertime i Precious Wilson, Raising My Family.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasze wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Oto holenderski duet Fantastiki Costa Blanca, potem duet Ocalan i Hands Up. Będzie też grupa Cool and the Gang i Celebration.

To kwintesencja muzyki tanecznej. Funky, soul, disco, grupa Kool & The Gang i Celebration za nami, a przed nami Belinda Carlisle i jej słynny hit La Luna. Potem David Lyme i Bambina, a także zespół Rigueira w piosence Vamos a la Playa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W dalszym ciągu wakacyjne hity, ponownie Chris Rea, tym razem w swoim kultowym hicie On the Beach. Potem grupa Fleetwood Mac i Everywhere, będzie też Blondie, Heart of Glass.

Za nami grupa Blondie, a przed nami kolejny wakacyjny hit Beach Boys Kokomo, potem Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, a także grupa London Beat w przeboju I've Been Thinking About You.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasz ostatni dzisiejszy miks, a w nim trio Scotch, Take Me Up, potem Finzi Contini, Olala, będzie też Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

To był Savage, a przed nami francuska formacja Monte Cristo i utwór Lady Valentine. Będzie też brytyjski duet Erasure, potem kolejny brytyjski duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a na koniec tego miksu Eurythmics i Sweet Dreams.

Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics, z utworem Sweet Dreams zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, leżeć. Oczy mi się na parę chwil.